0: Minęła godzina 6.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
2: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch, dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam niezwykłą przyjemność rozmawiać z patronką kompleksu sportowego Orlik 2024 w Burkacie, z panią Niną Patalon. Dzień dobry, pani Nino.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: Jak się pani z tym czuje, z tą patronką zwłaszcza?
3: No tak prawdę mówiąc, przede wszystkim jestem bardzo dumna, bo na pewno to są moje okolice i miejsce, gdzie się urodziłam, wychowałam i na pewno jestem dumna z tego, że mogę po iluś tam latach wrócić i mieć no taki piękny kompleks i na pewno kompleks, żeby nie było sportowy, gdzie można naprawdę to wszystko, co ja od dziecka robię, czyli uprawiać sport i tak dalej, poświęcać się pasji, że to wszystko jest właśnie w miejscu, z którego pochodzę, no i generalnie to jest ciekawe doświadczenie, że za życia jakby to jest mojego imienia, więc to jest na pewno bardzo i miłe, ale też na pewno wymaga tego, że bycie takim wzorem i w jakiś sposób na pewno też osobą, która kreuje rzeczywistość na tyle, żeby przede wszystkim młodzi ludzie mogli odnaleźć swoją ścieżkę życiową. To myślę, że jest bardzo ważne i gdzieś tam ta moja historia wywodzi się stąd i ona prowadzi różnymi ścieżkami piłkarskimi przez cały świat. Później zostaję trenerem i też dzisiaj mam możliwość pracy z reprezentacją narodową kobiet seniorską, więc to jest bardzo, bardzo duża nobilitacja i to jest coś niesamowitego, czego nieliczni dostąpią w życiu, więc jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie gdzieś tam to się udało wypracować i to też chyba ma po prostu pokazywać, że nieważne skąd jesteś, nieważne jakie życie masz dookoła, czy trudne, czy łatwiejsze, że jeśli masz pasję i marzenia, to po prostu bądź zdeterminowany i podążaj tą drogą. Jeśli gdzieś tam ten przykład może zainspirować innych, to ja się bardzo z tego cieszę. No i tak jak mówię, to zobowiązuje do wielu, wielu rzeczy w życiu, gdzie trzeba być naprawdę wzorem dla przede wszystkim tych młodych osób, żeby też sport mógł stać się dla nich ścieżką życiową.
2: A mała Nina, pamięta pani tę małą Ninę, która tutaj biegała za piłką? Jak pani to wspomina?
3: No ja przede wszystkim bardzo dobrze to wspominam, bo pamiętam, że w Łefiska, która tu wtedy pracowała, pani Ania Dąbrowska, zawsze... To było w Burkacie. Była taką osobą, która w drużynie chłopców zawsze znalazła dla mnie miejsce i też pamiętam, że to jest mega ważne, bo nikt nigdy nie mógł w żaden sposób mnie dyskryminować z tego powodu, że jestem dziewczynką. Dzisiaj to jest coś niesamowitego, bo przyjeżdżam rano, otwieram turniej, gdzie w składzie każdej drużyny jest co najmniej jedna dziewczynka na boisku. I to jest o tyle fajne, jak przez te lata, przez te 20 parę lat zmienia się cała mentalność i wszystko. I to jest wspaniałe, że dzisiaj jest ta otwartość, dzisiaj te dziewczynki, widzę, są w drużynach chłopców, oni razem grają. Ten mix futbol jest taki niesamowity. Daje szansę, stwarza możliwości, więc ta mała Nina może takich możliwości nie miała, ale miała determinację i właśnie tych ludzi, nauczycieli, bo to jest mega istotne, którzy nie pozwalali na takie poddanie się. Czyli nie, to jest twoja pasja, rób to, ja ci pomogę. Nawet z racji tego, że ja bardzo chciałam grać w piłkę, to pamiętam, stworzyliśmy drużynę szkolną, która zaczęła jeździć na różnego rodzaju turnieje. Więc to było takim też znowu jakby dla mnie, czyli znowu pani i pan od WF-u stworzyli dla mnie drużynę, żebym tylko mogła grać. Więc znowu przypominam mi się coś takiego, że my dorośli ludzie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby kreować środowisko dla tych młodych, żeby oni mieli szanse i możliwości. I z drugiej strony ja tak samo doświadczyłam, będąc po stronie tej małej dziewczynki, która potrzebowała takich osób i dzisiaj mam szansę, żeby też kreować tym młodszym ludziom to samo, więc jakby z pokolenia na pokolenie nam się to wszystko rozwija.
2: A usłyszała pani kiedyś, piłka nie jest dla dziewczyn? Ty się nie, no gdzie baby do piłki? Usłyszała pani kiedyś coś takiego i się z tym na przykład głęboko nie zgodziła, dlatego, że takie pani już miała podstawy właśnie w szkole. Nigdy pani tego nie usłyszała, więc to nie było dla pani oczywiste.
3: Myślę, że na pewno tutaj na miejscu nigdy nikt nie pozwolił na to, żebym ja się czuła gorzej niż inne dzieciaki, które biegały, grały w piłkę i tak dalej, natomiast jak jeździłam do innych miejscowości, do innych miast na różnego rodzaju turnieje, byłam też często jedyną dziewczynką, albo później powiedzmy gdzieś tam graliśmy, to zdarzało się. Natomiast to, o czym mówię, to też mając to środowisko takie, gdzie dookoła ciebie są ludzie, którzy wspierają i którzy nie pozwolą tobie na to, żebyś ty utożsamiał się z tym, co inni mówią i tak dalej, a raczej cały czas budują ciebie i wzmacniają, wspierają, żebyś się rozwijał, żebyś właśnie dalej z tą pasją podążał, bez względu na to, co to jest, to myślę, że to wtedy powoduje, że taki młody człowiek, jednak te autorytety nawet, które są blisko niego, jak nauczyciel, rodzic, czy nawet kolega, koleżanka z drużyny, mają znaczniejszy wpływ na to, kim się stajesz, niż ci, co po prostu czasami mówią różne dziwne rzeczy, bo sami czegoś nie potrafią.
2: A ma pani takie poczucie, że pani dzisiaj oddaje to, co pani dostała przed wielu laty? Przyjeżdża pani, no jednak pani nazwisko jest znane, jest rozpoznawalne. No i w pewnym sensie buduje pani te małe, nie tylko dziewczynki, ale w ogóle cały sport tutaj w Burkacie, w powiecie działdowskim. O, bo ja chcę być taka jak Nina.
3: No bardzo byłoby mi miło i pewnie to też jest jedna z misji, która mi zostaje do realizowania, bo to jest właśnie ten przykład, o którym wspomniałam. Ktoś zawsze musi pokazać, że można, ktoś musi przełamać bariery, stereotypy i ktoś musi w pewien sposób w takim determinowanym kierunku podążać za swoimi marzeniami. I rzeczywiście mam takie wrażenie, że kiedyś też byłam otoczona dobrymi ludźmi i dzisiaj też bym chciała być dobrym człowiekiem dla tych, którzy właśnie wtedy pomagali mi te pierwsze kroki stawiać.
2: To jeszcze na zakończenie, pani Nino, przesłanie właśnie nie tylko do dzieci, ale do tych, którzy są obok, żeby jak dmuchać w te żagle, żeby właśnie ktoś taki jak pani mała Nina, o której rozmawiałyśmy wcześniej, mogła po latach powiedzieć, no tak, to mi dało, to mi pomogło, to mnie stworzyło.
3: Przede wszystkim myślę, że my dorośli, czyli i rodzice, i nauczyciele, i wszyscy, którzy tworzymy społeczność mniejszą, większą, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby po pierwsze tworzyć możliwości młodym ludziom, żeby mogli próbować najróżniejszych rzeczy, tak jak dzisiaj ten kompleks, oni będą mogli grać w piłkę ręczną, w piłkę siatkową, będą mogli grać absolutnie we wszystko i będziemy mogli ich zachęcać do tego, żeby także sport, żeby sport nie jest jedynym kierunkiem, ale jest jednym z najważniejszych kierunków, jest bardzo ważny w naszym życiu. Czy będziesz śpiewał, tańczył, czy będziesz pisał wiersze, a może zostaniesz matematykiem. Sport powinien być zawsze w twoim życiu ważny, bo dzięki temu jesteś pogodnym, wspaniałym człowiekiem, więc to też jest dla nas istotne, żebyśmy my jako dorośli zawsze o tym pamiętali i zawsze tych naszych najmłodszych zachęcali do aktywnego spędzania czasu. To jest nasz obowiązek i dzisiaj nie łudźmy się, że wystarczy powiedzieć idź na zawody, idź na Orlika. Dzisiaj mamy takie czasy, że ty musisz iść z tym dzieckiem. Jeżeli chcesz, żeby dziecko spacerowało, to ty musisz spacerować. Jeżeli chcesz, żeby dziecko jeździło na rowerze, ty musisz jeździć na rowerze. Więc w ten sposób i tylko i wyłącznie w taki sposób jesteśmy w stanie coś zrobić i coś zmienić.
2: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i za to, co pani tchnęła też w ten powiat działdowski, w Burkach, bo piękne boisko, z którego na pewno będą młodzi ludzie korzystali. Naszym słuchaczom przypomnę, że moim i państwa gościem była patronka kompleksu sportowego Orlik 2024, pani Nina Patalon, piłkarka, trenerka, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet w piłkę nożną, co ważne, urodzona w Filicach, w gminie Działdowo, absolwentka szkoły podstawowej i gimnazjum imienia Karola Małka w Burkacie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
3: Również bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich do aktywnego spędzania czasu. Bawcie się dobrze.
1: Te programy powtarzamy. Radio 7. Te programy powtarzamy.
0: Gość Radia 7. Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7, Adam Ejnik, a w naszym studiu jest burmistrz Lidzbarka, pan Andrzej Piątkowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
0: Kadencja się toczy, już 2 lata minęło, trochę czasu minęło od objęcia urzędu. Co było największym zaskoczeniem po wejściu do ratusza?
4: Myślę, że przede wszystkim była pewna konsternacja, która dotyczyła pracowników. Część oczywiście na stanowiskach kierowniczych sama odeszła, więc zastaliśmy pewien stan, który trzeba było po prostu uporządkować, czy też nawiązać współpracę z innymi osobami, aby ten urząd zaczął normalnie funkcjonować. A takim realnym zaskoczeniem był samochód, który stał w garażu i podobno nikt o nim nie wiedział.
0: I to jakoś się zakończyło, ta sprawa?
4: Tak, samochód oddaliśmy, to był tak zwany krótkoterminowy najem, sprawa zamknięta.
0: To była pierwsza decyzja, jaką pan podjął, czy była jakaś inna, ważna?
4: Myślę, że taką ważną decyzją, która już może akurat nie na początku się zadziała, ale tak po roku, to było powołanie na stanowisko zastępcy burmistrza dotychczasowej przewodniczącej Rady Miejskiej, pani Agnieszki Kalisz. Myślę, że to był dobry ruch i
0: czyli dobrze się współpracuje.
4: Widać już jest efekty tej współpracy, a przede wszystkim uzupełniamy się wzajemnie z zastępczynią, realizujemy różne zadania, ale jedziemy we wspólnym kierunku. Młodość, starość uzupełnia się.
0: A co dziś jest dla pana takim absolutnym priorytetem dla miejscowości, dla gminy?
4: Ja myślę, że taka najistotniejsza rzecz to jest stabilizacja i normalizacja taka życia w naszym małym, lidzbarskim społeczeństwie, bo to niewątpliwie jest istotne, bo pracujemy dla mieszkańców, działamy dla nich, realizujemy szereg zadań, a jeszcze gdzieś tam pokutuje jakieś odczucie, że jednak to jest niewłaściwy człowiek na tym miejscu, ale mam nadzieję, że może po 5 latach mieszkańcy przekonają się i to jest dla mnie najważniejsze, aby po prostu społeczeństwo było spójne i wiedziało, że działamy na ich rzecz.
0: Trudna to praca?
4: Bardzo trudna w porównaniu ze szkołą, z byciem nauczycielem prowadzenia zajęć, czy też kierowaniem jednostką. Teraz po 2 latach mogę powiedzieć, że jest ciężka praca.
0: A inwestycja? Która inwestycja jest taka, z której bardzo się pan cieszy?
4: Przede wszystkim myślę, że nie tylko ja, ale i mieszkańcy będą się cieszyć, gdy zapewnimy im bezpieczeństwo w dostawach wody, zapewnieniem wszelkich możliwych parametrów, a więc i ciśnienie, jakość, bo to, co się wydarzyło ponad już 2 lata temu, w 2023 roku cała gmina po prostu stanęła bez wody, a więc to jest największy problem.
0: Pamiętamy, to wakacje były, prawda?
4: Tak, to były wakacje,
0: trudne.
4: Więc nie tylko akurat mieszkańcy, ale i przedsiębiorcy z branży turystycznej też to znacząco odczuwają jeszcze i do teraz, więc to jest po prostu priorytetem, a więc inwestycje wodno-kanalizacyjne, to jest najważniejsza rzecz w chwili obecnej. Niewidoczne, bo wiadomo, to się zakopuje i jest, ma być, ale to jest bardzo ważne.
0: Mieszkańcy często też pytają o drogi. Jak w tym momencie wygląda? Macie jakiś plan na drogi? Jak one wyglądają? Czy będzie lepiej? Czy jest już tak całkowicie znośnie? I ścieżki rowerowe też potrzebne?
4: Tak. Myślę, że plan oczywiście rozbudowy dróg zarówno i w mieście, jak i w całej gminie mamy na razie przygotowany w takich zarysach. Część inwestycji się realizuje, ponieważ po wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Jamielnik będą wykonane drogi z kostki brukowej. Wykonujemy to z własnych środków, ponieważ te drogi nie spełniają warunków, które bezpośrednio były wpisane w program rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i niestety nie pozyskaliśmy na ten cel środki, ale myślę, że własnym nakładem uda się nam to zrealizować, a ponadto modernizujemy to, co jest, bo to, co zastaliśmy, no niestety wymaga znacznych inwestycji. To są już lata zaniedbań, czy infrastruktura szkolna, czy też sportowa, no wymaga znacznych nakładów. Ale drogi rozwijamy, poprawiamy, natomiast co do ścieżek, główna realizacja to jest po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tam akurat jest realizowana inwestycja za 10 milionów, które to wykręciły dzieci w ramach Rowerowy Maj. I to będą 4 zadania, więc ścieżka Lidzbark-Piaseczno, kolejna od ronda na ulicy 3 Maja do granicy miasta w kierunku Żuromina. I ostatni etap to akurat taki dwuczęściowy. Jeden jest od ulicy Jeleńskiej do ronda wyjazdowego z Lidzbarka w kierunku Działdowa i od tegoż ronda aż do stacji paliw w kierunku Działdowa, tam za Ciborzem.
0: I od Lidzbarka proponuję do Zielunia jeszcze.
4: No właśnie, i tutaj nawiązaliśmy współpracę z samorządem i myślę nie tylko akurat z marszałkiem, ale i z burmistrzem Lubowidza i będziemy działać, żeby właśnie to wszystko spiąć, a więc taka współpraca.
0: Ale to by była ścieżka.
4: Byliśmy nawet, rozmawialiśmy z panią marszałek Sobiech w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie i myślę, że ta inwestycja może się udać. Chociaż wolałbym, żeby to była obwodnica, która.
0: To by
4: tak
0: była droga do Mazur.
4: Tak, to by było po prostu, to by była taka brama wjazdowa do województwa warmińsko-mazurskiego. I
0: Lidzbark jest piękny, nie ulega wątpliwości, jestem zauroczony tą miejscowością i on się w wakacje powiększa, prawda, bo jest więcej mieszkańców, tak. Turyści przyjeżdżają. Ma pan jakiś pomysł na to, żeby oni nie przyjeżdżali tylko na jeden dzień, tylko żeby w Lidzbarku, żeby Lidzbark nie był tylko przystankiem, ale żeby był tym celem dla turystów?
4: Ja uważam, że jeżeli akurat to, co przed chwilą rozmawialiśmy na temat właśnie tej bramy wjazdowej do Warmii i Mazur, że nie trzeba się kierować już tam w te wielkie jeziora mazurskie, bo też mamy piękne jezioro i tu akurat ten potencjał branży turystycznej, który jest, myślę, że to już są stali klienci, którzy przyjeżdżają, ale myślę, że chociażby nawiązanie współpracy z Warmińską Izbą Turystyczną niewątpliwie da nam jakąś przestrzeń do rozwoju tejże branży, do promowania, a jednocześnie zabiegamy o to, aby na przykład zasoby, które wiążą się z hotelarstwem, żebyśmy mogli po prostu całoroczny taki obiekt mieć, który by funkcjonował, który byłby również dla sportowców przede wszystkim, bo sport też w Lidzbarku się rozwija.
0: No tak, macie tradycje olimpijskie.
4: Tak, jest. Kanadyjkarze nasi są naprawdę mistrzami, wicemistrzami olimpijskimi, mistrzami Europy.
0: Bolączką wielu miejscowości, wielu gmin, takich jak Lidzbark, jak Żuromin, jak Mława, jak Działdowo, jest to, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia i już nie wracają. Jest jakiś pomysł w Lidzbarku na to, żeby zmienić to?
4: Ja myślę, że chociażby moje doświadczenie ponad 35-letniej pracy w szkole, w tym 16 lat bycia dyrektorem szkoły kształcącej zawodowo, może w jakimś stopniu chociażby przyczynić się, żeby tych młodych ludzi próbować tutaj do naszego miasta ściągać. Ja oczywiście jestem najlepszym przykładem tego, że można iść na studia i z powrotem wrócić i tu żyć, prawda, bo szkoły są, ale to nie oznacza, że jest jakiś przemysł, branże, które naprawdę rozwijają się wokół nas, Działdowo, Mława, inne miejscowości, więc teraz kwestia dojazdu do tych miast, natomiast samo zagwarantowanie tego, żeby młodzi ludzie do nas wracali i swoje życie wiązali z Lidzbarkiem, niewątpliwie jest też jakimś celem, wyznacznikiem, chociażby społeczna inicjatywa mieszkaniowa, która akurat realizujemy w naszym mieście, a więc blok dla młodych ludzi, którzy mogą po prostu mieć takie preferencyjne warunki i wynajmować to mieszkanie z możliwością dojścia do prawa własności po 15 latach.
0: Jednym z takich elementów, który mógłby zatrzymać, jest dobra komunikacja, prawda? A Lidzbark z tym się zmaga, prawda? Bo i kolei nie ma. No ja sobie przypominam, że wielu polityków obiecywało i do tej pory nic się nie dzieje. Czy są na ten temat jakieś pomysły?
4: Jeżeli chodzi o komunikację, to faktycznie jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie, w szczególności jeżeli chodzi o soboty i niedziele. Nawet chociażby zwykły dojazd, by odwiedzić kogoś w szpitalu, w Działdowie, to jest pewne utrudnienie. Natomiast rozmawiamy o tym, spotykamy się i ze starostą działdowskim, który odpowiada za komunikację. Spotykaliśmy się również z wicemarszałkinią, panią Katarzyną Sobie, rozmawiając o kolei, bo to jest przede wszystkim teraz dość istotne, bo jeżeli województwo kujawsko-pomorskie podjęło działania i marszałek będzie swój odcinek właśnie tej linii 208 przywracał do funkcjonalności, to tak samo i myślimy, że marszałek województwa warmińsko-mazurskiego podejmie działania i nawiąże współpracę z sąsiednim województwem i ten odcinek od Gotowa do Działdowa też będzie przywrócony i kolej powróci chociażby, żeby...
0: Są jakieś konkrety, jakieś daty?
4: Lidzbark jest wpisany do strategii rozwoju komunikacji kolejowej. Przygotowywaliśmy dokument, przekazaliśmy go do pani marszałek z analizą. Inicjatywy oddolne też były mieszkańców, a więc podpisywanie list o przywrócenie właśnie funkcjonowania tej kolei. Mam nadzieję, że to może się wydarzyć.
0: Pierwsza pana kadencja to czas nauki. Czego nauczył się pan najszybciej? Jak ta nauka przebiegała?
4: Mając doświadczenie już z finansami publicznymi, nie miałem problemu przede wszystkim z tym, żeby mieć wiedzę na temat, jak funkcjonuje budżet gminy oraz jak funkcjonują jednostki podległe. Więc tu najszybciej po prostu ogarnąłem kwestie związane z planowaniem i przygotowywaniem budżetu. Oczywiście wykorzystując wiedzę doświadczonej pani skarbnik, która odeszła już na emeryturę. Teraz mam powołaną nową panią skarbnik. Bardzo dobrze mi się współpracuje i po prostu to było coś, co ogarnąłem najprędzej. Najgorzej było po prostu z tymi inwestycjami, które dotyczyły specyficznych, a więc wodno-kanalizacyjne, czy też funkcjonowanie oczyszczalni, ale to po prostu przyszło z czasem, czy też chociażby drogi.
0: Panie burmistrzu, musimy już kończyć. Jakie plany na, tak w skrócie, na przyszłość?
4: Przede wszystkim stabilizacja tego wszystkiego, co zastaliśmy, a więc przywrócenie funkcjonalności obiektów, poprawa infrastruktury, czy też chociażby to, co wiąże się z bezpieczeństwem naszych mieszkańców, czyli realizacja swoich planów wyborczych. I to będzie najważniejsze. Natomiast za 5 lat spokojne, rozwijające się miasto to będzie. No i mam nadzieję, że mieszkańcy zdecydują, żeby dalej iść w tym kierunku.
0: O Lidzbarku o 2 latach kadencji opowiadał burmistrz Lidzbarka Andrzej Piątkowski. Dziękuję panu za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu za uwagę.
0: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Te programy powtarzamy. Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
2: Audycja Gość Radia 7, Barbara Plochy. Dzień dobry państwu. Moim państwa gościem jest dziś starosta Mławski, Witold Okumski. Dzień dobry, panie starosto.
5: Dzień dobry, pani redaktor. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia 7.
2: Panie starosto, no naszą rozmowę chciałabym rozpocząć od Mławskiego Szpitala, od kondycji Mławskiego Szpitala, która zdaje się nie jest najlepsza.
5: Wydaje mi się, że nie przypadkiem, pani redaktor, pyta mnie właśnie o sytuację w naszym Mławskim Szpitalu, gdyż było to tematem i ostatniej sesji Rady Powiatu Mławskiego.
2: No, ale mieszkańcy też chcą wiedzieć.
5: Tak, jaki jest niestety przedmiotem naszej troski. Istotnie, no ta sytuacja ekonomiczna naszego szpitala, ona znacząco się pogorszyła, trzeba powiedzieć, od sytuacji, jaka miała miejsce w ubiegłym roku do chwili obecnej. Pan dyrektor na sesji powiedział, że do tego, żeby utrzymać szpital i żeby zapewnić finansowanie szpitala, potrzeba jest pomocy w wysokości 13,8 miliona złotych. To są ogromne pieniądze i rzeczywiście no, pan dyrektor pracuje nad tym, bo to właściwie są jego zadania, muszą być jego propozycje, w jaki sposób zaradzić tej trudnej sytuacji.
2: No bo też trzeba pamiętać o tym, że starostwo jest organem prowadzącym, więc no mam nadzieję, że to jest, tak mówiąc obrazowo, łódka, w której wszyscy wiosłują w jedną stronę, a nie przeciągają linę.
5: To znaczy, trzeba w tym momencie powiedzieć, że tak jak powiedziałem, że pan dyrektor pracuje nad tym, żeby przedstawić rozwiązania, jak wyjść z tej trudnej sytuacji. Natomiast musimy też pamiętać, że szpital jest taką specyficzną jednostką. W nazwie ma samodzielny zakład opieki zdrowotnej.
2: No dobrze, ale ja zapytam wprost, czy może liczyć na wsparcie? No, oczywiście wsparcie finansowe pewnie najbardziej z zarządu powiatu. Ja
5: myślę, pani redaktor, tak, że przede wszystkim pamiętajmy, że w ubiegłym roku szpital otrzymał ogromne wsparcie zarówno od powiatu, miasta Mławy. Pragnę tylko przypomnieć, że powiat mławski tylko przekazał 2 miliony na spłatę zobowiązań, udzielił pożyczki w wysokości 2 miliony na spłatę zobowiązań, przekazał kwotę 1 milion złotych na SOR oraz jeszcze inne dodatkowe środki. Rozpoczęliśmy inwestycję zakładu leczniczego do SOR-u o wartości 3,5 miliona złotych, która jest kontynuowana i będzie w tym roku odebrana. Udzieliliśmy również wsparcia na cyfryzację w szpitalu w wysokości 1 200 000 złotych. Ale proszę mi jednak pozwolić skończyć. Okay. Tylko my w ubiegłym roku, liczę do dziś, prawie 5 milionów złotych. To jest wsparcie szpitala. Gdy weźmiemy miasto Mławę, ono dołożyło 2 miliony. Mamy prawie 7 milionów. Gminy, które dołożyły ponad 6,7 600. I proszę popatrzeć, pomimo tak dużej pomocy ze strony zarówno samorządu powiatu mławskiego, miasta Mławy, gmin naszego powiatu, sytuacja niestety uległa pogorszeniu. No i przede wszystkim to pan dyrektor powinien zaproponować i podjąć działania, które zaczną równoważyć koszty tego szpitala, czyli zyski i wydatki. No, bez takiego liczenia i zmierzania do tego, żeby wydatki i wpływy się nie zaczęły równoważyć, no sytuacja nie będzie prostą tego szpitala. Myślę, że nad tym w tej chwili pan dyrektor się skupia i będzie proponował jakieś rozwiązania, które powinny doprowadzić do tego, żeby ta sytuacja ekonomiczna no nie była aż tak trudna. No trzeba też dodać, że ta sytuacja ekonomiczna, która obecnie jest, spowodowana jest również tym, że nasz szpital no nie wykonał ryczałtu. Wykonał tylko 90% ryczałtu, przez to przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku zmniejszyły się o kwotę blisko 4,7 miliona złotych.
2: No i co teraz z tym będzie?
5: Bo czekamy na propozycję. Proszę wierzyć, to nie starosta jest w szpitalu, nie zarząd powiatu. Zresztą my nie mamy jakichś takich funkcji jako starosta czy zarząd funkcji kontrolnych. Te funkcje kontrolne to wyłącznie ma organ tworzący, czyli Rada Powiatu, ale oraz jest też, trzeba powiedzieć, Rada Społeczna szpitala, która powinna na bieżąco tą sytuację analizować i przedstawiać rozwiązania. No niewątpliwie trwają prace. Zarząd już raz się spotkał. Spotykamy się kolejny raz z panem dyrektorem w piątek, z dyrekcją szpitala. No i myślę, że czekamy na te propozycje, jakie przygotuje pan dyrektor, bo tak naprawdę, tak jak podkreślam, to jest samodzielny przykład. I wszystkie inicjatywy, zmiany, jakiekolwiek, muszą się pojawiać ze strony pana dyrektora szpitala.
2: No, ale z pustego to nawet Salomon nie naleje, prawda? I sytuacja szpitali powiatowych jest dramatyczna, nie tylko Mławskiego Szpitala. Jeśli nie zmieni się sposób finansowania szpitali powiatowych, no to co, będziemy zamykać po kolei oddziały, żeby szukać oszczędności? Taki jest kierunek, czy jaki jest kierunek?
5: O to powinniśmy znowu zapytać pana dyrektora, bo to nie zarząd, nie starosta zamyka oddziały. My nigdy jesteśmy, ja również jestem przeciwnikiem zamykania oddziałów.
2: Bo jak gdyż się uważam, raz nie zamknie, gdyż, to już się ich nie uruchomi.
5: Gdyż uważam, że nie tędy droga jest poprawiania sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez zamykanie kolejnych oddziałów. Proszę zwrócić uwagę, zamknęliśmy ginekologię i położnictwo i co mamy dzisiaj? Mamy sytuację jeszcze trudniejszą, o wiele trudniejszą niż była rok temu, więc nic z tego nie wynikło. Natomiast oczywiście sytuacja szpitali ogólnie powiatowych jest zróżnicowana. To nie jest tak, że wszystkie szpitale są w trudnej sytuacji, są w różnej sytuacji. Pragnę powiedzieć, że tak naprawdę na poziomie roku ubiegłego to myśmy prawie nie mieli zadłużenia. Zadłużenie było wręcz symboliczne. A w tej chwili nas niestety spirala zadłużeń się nakręca.
2: No i trzeba ją zatrzymać.
5: Ale to muszą być przede wszystkim zatrzymać mogą je działania. Konkretne działania, które musi podjąć dyrektor szpitala.
2: A jeżeli ich nie podejmie, to co, zmieni pan dyrektora? No,
5: oczywiście ja rozumiem, że trzeba wziąć pożyczkę. Tak jak w budżecie domowym mamy. Jeżeli biorę pożyczkę, to ta pożyczka powinna mi pomóc wprowadzić działania naprawcze. Natomiast jeśli pożyczka czy środki, które my będziemy przeznaczać, tak jak to było w ubiegłym roku, nie powodują poprawy... Nie powodują poprawy, to znaczy, że zmierzamy w złym kierunku i po prostu, no, jeszcze raz powiem, oczekujemy, że pan dyrektor przedstawi konkretne działania, które on zamierza podjąć w związku z tą sytuacją.
2: Rozważa pan taką sytuację, że jeżeli to, co przedstawi dyrektor, nie będzie satysfakcjonowało rady, nie będzie satysfakcjonowało zarządu powiatu, to rozważacie zmianę dyrektora?
5: W tej chwili nie rozważamy takiej sytuacji. Oczekujemy na to, że pan dyrektor przedstawi konkretne rozwiązania, które z jednej strony będą ograniczać wydatki bieżące szpitala, bo to jest najwyższy czas, żeby te wydatki były mniejszymi. no nie może być tak, jak w roku ubiegłym, że my mamy w starostwie 100 pracowników, na podwyżki dajemy powiedzmy 900 tysięcy. Szpital ma 32 czy 3 pracowników administracji, a na podwyżki jest 1 200 000. Więc oczekujemy racjonalizacji wydawania tego budżetu przede wszystkim i podjęcia działań takie, które nikt nie mówi, że tu cuda ktoś zrobi w ciągu miesiąca, dwóch, pół roku. Ale muszą być to działania, które będą zmierzać do tego, że ten szpital musi się powoli zacząć bilansować i wiem, że nad tym pan dyrektor pracuje i oczekujemy tutaj propozycji rozwiązań, jakie zamierza podejmować, tak? Musimy zrozumieć to, że nikt nie jest w stanie ciągle pobierać pożyczek.
2: No właśnie, bo to jest też niebezpieczne dla budżetu.
5: Dokładnie. To jest prosta droga do tego, nakręcamy spiralę, powiedzmy, nakręcenie spirali długów powoduje, że z czasem przestajemy być wypłacalni, tracimy płynność finansową i to jest niezwykle niebezpieczne. A dziś właściwie trzeba powiedzieć, że no ta sytuacja taka na pograniczu utraty płynności finansowej, ona jest i adekwatnie do tej sytuacji muszą zostać podejmowane działania.
2: Mam nadzieję, że to nie jest prosta droga do zamknięcia szpitala powiatowego w Mławie, bo tego z pewnością nikt by nie chciał.
5: Nie ma takiego pojęcia jak pojęcie, powiedzmy, likwidacji szpitala.
2: No ale jeżeli zlikwidujemy większość oddziałów, no to będą tylko
5: budynki.
2: Dlatego
5: też powiedziałem,
2: budynki.
5: Że to jest droga donikąd. To nie tędy droga. Mi się wydaje, że obecnie pan dyrektor ponad półtora roku już pracuje w tym szpitalu, więc ma dokładny obraz funkcjonowania tego szpitala i mam nadzieję, że zaproponuje działania, które jednak będą racjonalizowały wydatki przede wszystkim.
2: No dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli nie będzie specjalistów, którzy będą mieli dobrze zapłacone, też ten szpital nie będzie przyciągał pacjentów, więc to takie trochę błędne koło, ale sprawie będziemy się przyglądać i rozumiem,
5: ale to
2: że
5: takie, pani redaktor, tak. Błędne koło, tylko proszę zobaczyć, mamy sąsiednie powiat, sąsiednie miasto Żuromin i ono równoważy, ma specjalistów, więc to tak bym powiedział.
2: Czyli co, uważa pan, że szpital jest źle zarządzany?
5: Ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że różnie sobie szpitale radzą. To nie jest prawda, że wszystkie szpitale powiatowe w Polsce są zadłużone. To jest nieprawda. Są starostwa, które uważają, że skoro źle są finansowane przez Fundusz Zdrowia, zakładają sprawy przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w sądzie, tak?
2: Plany są takie? Ma pan taki plan, czy nie?
5: Ale to nie ja. Ja nie jestem tutaj. Ja nie mogę założyć takiego, bo to może zrobić szpital, jeśli uważa, że ma źle wycenione usługi, czy niezapłacone za jakieś wykonania. To tu podmiotem jest szpital, nie jest podmiotem starosta.
2: No dobrze, będziemy się sprawie przyglądać. Fakt jest jeden. Mieszkańcy Mławy, powiatu mławskiego oczekują, że mławski szpital będzie funkcjonował i będzie dobrze funkcjonował, a opieka będzie na najwyższym poziomie. To się oczywiście wiąże z kosztami i z dobrym zarządzaniem. Nie tylko przez dyrektora, ale też przez zarząd powiatu. I mam nadzieję, że tak jak wspomniałam wcześniej, wszyscy wiosłujemy w tę samą stronę. Starosta powiatu mławskiego Witold Okumski był moim i państwa gościem. Panie starosto, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję serdecznie, pani redaktor.
2: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.
6: Minęła godzina 6:30.
7: Kalendarium historyczne.
8: Dziś 16 maja. W 1940 roku urodzony w Wierzbicy Pańskiej w gminie Dzierżążnia w powiecie płońskim Eugeniusz Dobaczewski został aresztowany przez Niemców. Najpierw przebywał w Tylży, a później w obozie koncentracyjnym KL-Soldau w Działdowie, gdzie został zamordowany. Był członkiem Międzynarodowego Związku Okulistów i Towarzystwa Przyjaciół Nauk, senator RP. W 2003 roku Czech Mirosław Copiak został trenerem świtu Nowy Dwór Mazowiecki, z którym po raz pierwszy w historii klubu awansował do pierwszej ligi z drugiego miejsca poprzez baraże ze Szczakowianką Jaworzno.
9: Nie będę robił analizy tego meczu, ja powiem tylko to, że chłopaki grali fantastycznie.
8: W 2020 roku urodzona w Ciechanowie Alicja Szemplińska wystąpiła w koncercie Światło dla Europy, który zastąpił konkurs piosenki Eurowizji. Alicja Szemplińska miała na nim reprezentować Polskę, jednak został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Urodzili się w 1891 roku w Lekowie w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim Józef Włodek, burmistrz Mławy. W 1907 roku w Brodowie w gminie Iłowa Osada w powiecie działdowskim Edward Małek, działacz mazurski, nauczyciel, pastor kościoła ewangelicko-metodystycznego w Ełku, autor książki Gdzie jest moja ojczyzna? Wspomnienia, młodszy brat Karola Małka. W 1908 roku w Pietrzyku w gminie Lutocin w powiecie żuromińskim Jan Malinowski, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie służył w batalionie Znicz, dowodzonym przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Walczył w oddziale Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie Mławy, Płocka, Rypina, Sierpca i Płońska. Poległ niedaleko Sinogóry w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim podczas obławy zorganizowanej przez funkcjonariuszy Rypińskiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego. W 1926 roku w Ciechanowie Sławomir Smoleński, ekonomista, geograf, redaktor i administrator. W 1930 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Kazimierz Komoszyński, pseudonim Kajtek, najmłodszy z żołnierzy 2. plutonu dowodzonego przez Andrzeja Różyckiego, pseudonim Zjawa, a wchodzącego w skład batalionu Ruchu Oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego, wraz z rodzicami skazany przez komunistów na 2 lata ciężkich robót w kamieniołomach. W 1936 roku w Grudkach w gminie Płośnica w powiecie działdowskim Daniela Irena Hadraszek, posłanka na Sejm PRL, wcześniej pracowała w Powiatowym Urzędzie Łączności w Działdowie, a następnie w PSS z Połem w Grupie i Kołobrzegu. W 1940 roku Jan Powierski, urodzony w Szczuce w gminie Brodnica, historyk mediewista, profesor nauk humanistycznych. W 1974 roku w Brodnicy Irena Lichnerowicz-Augustyn, urzędniczka państwowa i dyplomatka, ambasador RP na Cyprze.
10: Bądźmy razem, niech żyje niepodległa.
8: Zmarli w 1762 roku Stanisław Antoni Krasiński, generał wojsk koronnych, starosta Przasnyski. W 1922 roku w Działdowie Wilhelm Karl Małek, rzeźnik, założył sklep w Działdowie. W 2010 roku ksiądz Wacław Gapiński, urodził się w Bieżuniu w powiecie żuromińskim, został mianowany proboszczem parafii katedralnej świętego Zygmunta w Płocku, znany ze swej dobroci, otwartości i serdeczności. Jego urzędowanie wiąże się z ważnymi wydarzeniami, m.in. wizytą Jana Pawła II, kapelan licznych lokalnych organizacji, m.in. Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników czy Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
11: Tego się teraz.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
12: Jarosław Wydra, zapraszam. Żuromin remontuje jedną z najdłuższych ulic. Miasto już uruchomiło procedury przetargowe. Lidzbarska to jedna z najważniejszych ulic w mieście, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
13: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
12: Urząd na te inwestycje pozyskał prawie 14 milionów złotych. Do projektu będzie się musiała dołożyć gmina, informuje burmistrz.
13: To jest naprawdę bardzo pokaźna kwota, która pozwala nam realnie myśleć o przebudowie ulicy Lidzbarskiej. Oczywiście po naszej stronie będzie jeszcze potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego kilku milionów złotych, ale takiej możliwości, takiej okazji jako samorząd nie możemy zmarnować i w najbliższych miesiącach bałagan w naszym mieście związany z przebudową.
12: Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni, budowę 2 rond przy technikum oraz przy ulicach Działkowej i Przemysłowej. Pojawi się ścieżka rowerowa i oświetlenie. Przebudowana zostanie również kanalizacja wodociągowa i deszczowa. Prace w centrum miasta mają ruszyć jeszcze w pierwszym półroczu. W sierpcu otwarto nowe boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 imienia księdza Jana Twardowskiego. Inwestycja powstała w ramach programu Olimpia. Nowy obiekt ma służyć uczniom i mieszkańcom przez cały rok. Powstało miejsce o wielu zastosowaniach, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
14: W tym obiekcie będzie możliwość realizacji zadań sportowych o profilu piłka ręczna. Będzie można również korzystać z osprzętu grając w tenisa lub badmintona, więc można powiedzieć, jest to sala wielofunkcyjna. Podczas otwarcia również tańczyły dzieciaki z takiej klasy profilu cheerleaderskim, można tak powiedzieć, tanecznej.
12: Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło ponad 2,5 miliona złotych. Cała inwestycja kosztowała blisko 4 miliony złotych. Nowy kompleks sportowy także w Burkacie. Obiekt otrzymał imię Niny Patalon, trenerki i selekcjonerki reprezentacji Polski kobiet w piłkę nożną. Sportsmenka urodziła się w Filicach w gminie Działdowo i jest absolwentką szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Burkacie. Patronka zdaje sobie sprawę, że to ważna rola i odpowiedzialność.
3: To jest ciekawe doświadczenie.

0: Na zdrowiu mało kto o tym wie, ale taka jest prawda, tak pokazują wyniki badań. Trzeba dodać, że ten obiekt sportowy, który tu powstał dzięki pomocy Funduszowi Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na pewno będzie służył młodym pokoleniom, młodym przyszłym sportowcom, być może olimpijczykom, na to liczymy.
1: Dzięki nowym obiektom sportowym w niewielkich miejscowościach mogą rodzić się talenty, dodaje wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer.
2: To szansa, aby wyłapać nasze talenty wśród dzieci i młodzieży. Przykładem tego jest patronka tego obiektu, Nina Patalon, świetna trenerka, która jest dumą Warmii i Mazur, prowadzi z sukcesami reprezentację Polski w piłce nożnej. Orliki, Klub Pro, wszelkie programy ministerialne, które służą właśnie rozwojowi kondycji fizycznej naszych dzieci, to najlepsza inwestycja. Inwestycja w ludzi, w tym przypadku w najmłodszych mieszkańców.
1: Inwestycje zrealizowała gmina Działdowo przy wsparciu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania powstało boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Mieszkańcy mogą korzystać z boisk do siatkówki, koszykówki i tenisa. Kompleks będzie miejscem treningów, rozgrywek oraz wydarzeń integracyjnych. Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Połowa to wkład własny gminy. Zakończyła się przebudowa zabytkowego młyna przy ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie. Powstał tam Park Kultury Młyn. Historyczny obiekt z początku XX wieku połączono z nowoczesną częścią użytkową. To ciekawe rozwiązanie architektoniczne, mówi prezydent miasta Krzysztof Kosiński.
3: Park Kultury Młyn łączy zabytkową tkankę miasta z nowoczesnymi trendami architektonicznymi oraz technologicznymi. Zamiast niszczącej dotychczas ruiny zyskaliśmy unikalną w skali regionu przestrzeń, która stanie się kolejną szansą rozwojową dla naszych mieszkańców.
1: W środku przygotowano salę do organizacji koncertów, wystaw, warsztatów i konferencji. Powstał także bar letni z widokiem na Zamek Książąt Mazowieckich. Takiego miejsca w Ciechanowie nie było, mówi Krzysztof Kosiński.
3: W Ciechanowie od lat brakowało miejsca, gdzie przez cały rok możliwa byłaby organizacja wydarzeń o dużej randze na kilkaset osób, konferencji czy szkoleń wspierających rozwój firm. Zrealizowaliśmy bardzo trudną, skomplikowaną inwestycję w odnowienie i rozbudowę zabytkowego obiektu.
1: Przez najbliższe tygodnie potrwa wyposażanie budynku. Pierwsze wydarzenia mają rozpocząć się jeszcze w wakacje. Pełna oferta ruszy jesienią. Zmieniło się również otoczenie młyna. Powstały alejki, strefa rekreacyjna i dojście nad rzekę Łydynię. Przy obiekcie przygotowano też plac zabaw i miejsca wypoczynku. Koszt całego projektu to prawie 25 milionów złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich oraz samorządu województwa mazowieckiego. W Dąbrównie powstanie nowa przestrzeń rekreacyjna nad jeziorem Dąbrowa Wielka. Inwestycja ma odmienić teren, który przez lata był zaniedbany. W jego centrum ma powstać amfiteatr. Miejsce przez kilkadziesiąt lat nie wyglądało najlepiej, mówi wójt gminy Piotr Zwaliński.
4: Ta inwestycja pozwoli zagospodarować teren, który od kilkudziesięciu lat nie był zagospodarowany i było to raczej wysypisko śmieci i popiołu, a teraz zyska ono całkiem nowego, pięknego charakteru i będzie służyło nie tylko tu lokalnej społeczności i mieszkańcom, ale też turystom. Będzie to jakiś teren też rekreacyjny do miłego spędzenia czasu.
1: W ramach inwestycji powstaną deptaki, ścieżki spacerowe, ławeczki oraz tężnia solankowa i fontanna. A wszystko w malowniczym terenie, dodaje wójt.
4: Jest on pięknie zlokalizowanym miejscu nad brzegiem jeziora Dąbrowa Wielka, blisko plaży, jak i również blisko pomostu, który dwa lata temu został wybudowany.
1: Samorząd liczy, że miejsce stanie się kolejną atrakcją wypoczynkową w Dąbrównie. Koszt inwestycji to blisko 5 milionów złotych. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem z programu Polski Ład. Gmina pokrywa 10% wkładu własnego. Powiat ciechanowski podpisał umowę na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie. Wykonawcą inwestycji będzie firma z Półtuska. Prace mają poprawić efektywność energetyczną budynku i obniżyć koszty jego utrzymania. Inwestycja obejmuje modernizację ogrzewania i systemu ciepłej wody, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Zaplanowano również wymianę okien i drzwi, ocieplenie budynku oraz montaż energooszczędnego oświetlenia LED. Wartość zadania to ponad 7 200 000 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Mazowsza wynosi blisko 5 milionów złotych. Zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca przyszłego roku. Samorządowcy z północnego Mazowsza uczestniczyli w 4. konwencie powiatów województwa mazowieckiego. Obrady odbyły się w Otrębusach. W spotkaniu udział wzięli starosta mławski Witold Okumski, starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta żuromiński Ireneusz Rejmus, starosta sierpecki Przemysław Burzyński, starosta płoński Artur Adamski oraz starosta przasnyski Paweł Mostowy. Podczas konwentu rozmawiano m.in. o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje, strategii rozwoju Mazowsza oraz bezpieczeństwie mieszkańców. Samorządowcy wymieniali się również doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania powiatów. Konwent powiatów województwa mazowieckiego jest forum współpracy.

0: współpracy samorządów z regionu i miejscem dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla lokalnych społeczności. Powiat sierpecki gościł delegację z niemieckiego miasta Horst. Goście odwiedzili Sierpce w ramach współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami. Delegację przyjęli starosta sierpecki Przemysław Burzyński oraz wicestarosta Wojciech Richter. W skład delegacji weszli przedstawiciele instytucji związanych z edukacją, kulturą, ochroną zdrowia oraz projektami społecznymi. Samorządowcy rozmawiali o możliwościach współpracy i promocji regionu na arenie międzynarodowej. Podczas spotkania zaprezentowano działalność powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych. Delegacja przyjechała do Sierpca na zaproszenie wicestarosty gostynińskiego Grzegorza Geislera. To jest Tydzień w Regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Ciechanowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne wymuszenie pieniędzy. 30 i 36-latek mieli zmusić mieszkańca powiatu ciechanowskiego do oddania blisko 20 tysięcy złotych za rzekomy dług. Pokrzywdzony był bity, kopany i zastraszany nożem. Napastnicy grozili mu śmiercią i ostrzegali, żeby nie zgłaszał sprawy na policję. W wyniku pobicia mężczyzna stracił dwa zęby i miał rany kłute ręki oraz pleców. Groźby kierowane były także wobec jego partnerki. Policjanci zatrzymali podejrzanych dzień po zgłoszeniu sprawy. 36-latek został ujęty w Ciechanowie, a 30-latek w Płońsku. Podczas działań funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał 12 zarzutów. Dotyczą one m.in. wymuszenia rozbójniczego, gruźb karalnych i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. 30-latek odpowie za 4 przestępstwa, w tym wymuszenie rozbójnicze i posiadanie narkotyków. Decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. W Urzędzie Miejskim w Sierpcu odbyło się spotkanie dotyczące wdrożenia aplikacji Pierwszy Ratownik R1. System ma pomagać w ratowaniu życia. Aplikacja informuje przeszkolonych ratowników znajdujących się najbliżej osoby potrzebującej pomocy i wskazuje drogę do miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem karetki. Pokazuje również lokalizację najbliższego defibrylatora AED. Władze miasta chcą oprzeć system bezpieczeństwa na współpracy ochotniczych straży pożarnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej. Rozwiązanie ma współpracować z urządzeniami AED, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli senator Waldemar Pawlak, burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński, wójt gminy Szczutowo Aneta Ruszkowska oraz radny powiatowy Piotr Rzeszotarski. W Parku Miejskim w Mławie odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież ze szkół średnich. Uczniowie rywalizowali w zadaniach sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli reagować na symulowane sytuacje zagrożenia życia.
1: Proszę mi powiedzieć, czy pani ma ze sobą jakieś leki? Jest pani na coś uczulona?
2: Na pszczoły jest uczulenie, prawdopodobnie.
1: Aha, dobrze. Czy ma pani jakieś leki przy sobie?
3: Nie.
1: Nie ma pani żadnych leków?
4: No kiedyś mnie urządliła pszczoła i miałam z tym kłopoty, więc możliwe, że coś się będzie działo, bo się źle czuję.
5: Możliwe uczulenie.
6: Dobrze, przyjąłem, dysponuję karetki i straż pożarną. Proszę działać zgodnie z procedurami alergicznymi na osoby urządlone.
0: Przedstawiano różne sytuacje zagrożenia, mówi Juliusz Fabisiak z pierwszego liceum w Mławie.
7: Było podejrzenie zawału i osoba tutaj przestała oddychać. Straciła funkcje życiowe, trzeba było przystąpić tutaj do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. A jak to przebiega? No przede wszystkim uciskamy na klatkę piersiową swojej osoby poszkodowanej. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Warto to pamiętać, taką sekwencję. Powinniśmy jak najbardziej propagować pierwszą pomoc. Każdemu może się przydać.
0: Zdarzały się też drobne wpadki, jak ta przy poszkodowanym z cukrzycą, mówi Maja Węgierska z zespołu szkół nr 1 w Mławie.
8: No musieliśmy na pewno podtrzymać poszkodowanego i sprawdzić, czy ma przy sobie leki. Poszkodowana osoba nie miała tych leków przy sobie, jednakże osoby trzecie miały przy sobie słodki napój, który podaliśmy. Pytaliśmy się go non-stop i sprawdzaliśmy, czy osoba jest świadoma i w ogóle. No polegliśmy na najprostszej czynności, na sprawdzeniu bezpieczeństwa i założeniu rękawiczek.
0: Najlepsza okazała się drużyna z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mławie. Drugie miejsce zdobył zespół szkół nr 4, a trzecie zespół szkół nr 2 w Mławie. Wydarzenie odbyło się w Parku Miejskim w Mławie. Jego organizatorem był Mławski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Teraz pozostałe tematy. Znamy kolejną muzyczną atrakcję tegorocznych Dni Żuromina. Przed koncertem zespołu NA na scenie wystąpi lokalna grupa Noise of Silence. Występ podczas miejskiego święta będzie dla nich spełnieniem marzeń i okazją do zagrania przed dużą publicznością, mówi wokalistka zespołu Gabriela Rakoczy.
9: Przed takim kimś jak NA, bo jeśli byłby ktoś taki lokalny, no to już jest mniejsza wartość. Ale jeśli to jest NA i to przyjeżdża cała orkiestra z NA-em, to jest tyle ludzi, to są takie emocje, jeszcze to są nasze pierwsze Dni Żuromina. Tym bardziej, że przed główną gwiazdą jest najwięcej ludzi, więc to też będzie jeszcze większa publika niż na naszym koncercie. koncercie. To jest niebywałe.
0: Zespół tworzą cztery dziewczyny z Żuromina w wieku od 15 do 17 lat. Młode wokalistki i instrumentalistki same zorganizowały skład i rozwijają swoją muzyczną pasję. Nie ma rzeczy niemożliwych, mówią Gabriela, Lena i Marysia.
9: Wszystko się da, jeśli się chce.
3: Właśnie, trzeba po prostu chcieć.
9: Trzeba być zdeterminowanym i trzeba wiedzieć, co się chce, to na pewno.
10: No tak naprawdę, jak się chce, to tak naprawdę nic nie jest niemożliwe. I jakby się naprawdę, jak ktoś czuje, że chce to robić, to sobie zawsze jakoś poradzi tak naprawdę.
9: Wystarczy garaż.
10: Tak.
0: Organizatorzy podkreślają, że chcą wspierać lokalne talenty i promować młodych artystów z regionu. Koncert ma mieć rockowy i energetyczny charakter. Przypomnijmy, że podczas Dni Żuromina wystąpią również Kasia Kowalska oraz zespół Enej. Miejskie święto odbędzie się 19 i 20 czerwca. Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny w Mławie obchodzi 25-lecie istnienia. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w środę. Mszy świętej przewodniczył biskup płocki Szymon Stółkowski. W nabożeństwie uczestniczyli wierni oraz duchowni z diecezji płockiej. Kościół wypełnił się mieszkańcami niemal po brzegi. Proboszcz parafii Sławomir Kowalski przypomniał historię wspólnoty i początki jej tworzenia. Podkreślał, że parafia to przede wszystkim ludzie, którzy przez lata wspólnie budowali miejsce modlitwy i wsparcia. Podczas uroczystości wręczono medale Benemerenti diecezji płockiej. Otrzymały je osoby szczególnie zaangażowane w życie parafii. Obchody jubileuszu rozpoczęły się w miniony weekend. Zorganizowano festyn rodzinny oraz koncert mławskiego śpiewaka Roberta Szprengiela, solisty Polskiej Opery Królewskiej. Jubileuszowe wydarzenia w parafii będą organizowane przez cały rok. Powstał słownik Gwary Jabłonowa. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką jest Teresa Dwóżnik-Romańska. Książka opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. Pomysł na słownik powstał przed laty, a archiwum słów poszerzało się z każdym dniem, mówi Teresa Dwóżnik-Romańska.
11: Parę lat temu, tak właściwie dla zabawy, zaczęłam zapisywać niektóre słówka w małym notesiku, sobie zrobiłam tam alfabet. No i na każdą literę sobie te słówka wpisywałam. Nigdy mi na początku nie przyszło do głowy, żeby uzbierać aż tyle, bo tam jest ich około 850.
0: Wena najczęściej przychodziła nocą, dodaje autorka.
11: No i tak dopisywałam. Właściwie to bardzo często te słówka przypominały mi się nocą, kiedy nie mogłam zasnąć i wtedy wstawałam parę razy, a nawet kilkanaście razy, co mi się jakieś słówko przypomniało, żeby zapisać. Im więcej tych słówek gromadziłam, tym czasem wstawałam na próżno, bo już to słowo było.
0: W przygotowaniu publikacji wsparcia udzielił Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Żuromińskie Centrum Kultury organizuje cykl zajęć ruchowych dla osób powyżej 60 roku życia. Spotkania będą prowadzone przez fizjoterapeutę. Zajęcia mają pomóc uczestnikom zadbać o zdrowie, poprawić sprawność i kondycję. Ćwiczenia zostaną dostosowane do możliwości seniorów. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 maja o godzinie 17:15 w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. Zapisy prowadzi Żuromińskie Centrum Kultury w pokoju nr 1. Liczba miejsc jest ograniczona. Ruszył nabór do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. To jedno z najważniejszych wyróżnień kulturalnych w regionie. Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca. Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom działającym na rzecz kultury, ochrony dziedzictwa oraz wzmacniania tożsamości Mazowsza, mówi Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
12: My przez te wszystkie lata nagradzamy ludzi naprawdę, którzy oprócz swoich normalnych życiowych obowiązków czy zawodowych obowiązków, no charakteryzują się różnego rodzaju aktywnością społeczną w obszarze kultury, edukacji, promocji województwa w różnych dziedzinach sztuki.
0: W poprzednich latach wyróżniani byli artyści, animatorzy kultury, społecznicy i organizacje pozarządowe. Ludzie wyjątkowi, podkreśla Adam Struzik.
12: Nagradzamy ludzi nietuzinkowych, jak ja to mówię, zwyczajnych, niezwyczajnych czy nadzwyczajnych. Więc czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń. To dorobek życia często decyduje o tym, że tacy ludzie się do takich nagród kwalifikują.
0: Kapituła konkursu wybierze 10 laureatów. Każdy z nich otrzyma 15 tysięcy złotych oraz pamiątkową statuetkę. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się jesienią. Mława oraz Archiwum Państwowe w Warszawie organizują konkurs Mława w fotoplastikonie. Akcja skierowana jest do mieszkańców posiadających stare fotografie związane z Mławą i okolicami. Organizatorzy amatorzy szukają zdjęć pokazujących dawne wydarzenia, codzienne życie mieszkańców, pracę, działalność artystyczną oraz historyczne widoki miasta i regionu. Do konkursu można zgłosić jedno archiwalne zdjęcie z XIX wieku lub z XX wieku do lat 30. Fotografia musi pochodzić z prywatnych zbiorów i mieć krótki opis. Pracę można przesyłać mailowo lub dostarczyć osobiście do Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego przy ulicy Narutowicza. Na miejscu będzie można również wykonać skan fotografii. Najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas wystawy Mława w fotoplastikonie. Termin nadsyłania prac upływa 4 czerwca. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Archiwum Państwowego w Warszawie. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny Maluj z Marcem cały rok. Nawiązuje on do Eugeniusza Marca. 2026 jest w Rypinie rokiem tego artysty. Marzec był doskonałym obserwatorem życia codziennego, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzej Szalkowski.
3: To nieprofesjonalny artysta, który urodziwszy się na Podkarpaciu, mieszkał i na Podlasiu, mieszkał i na Śląsku Opolskim, mieszkał i działał w różnych regionach, ale wszędzie, gdzie był bacznym obserwatorem życia, obyczajowości, pracy i wszystko to przenosił na płótno.
0: To człowiek, który może być przykładem, dodaje Andrzej Szalkowski.
3: Eugeniusz Marzec, niezwykła postać. Znałem pana Eugeniusza, pamiętam go, skromny, zawsze uśmiechnięty, bardzo szarmancki, wyjątkowy, można powiedzieć, człowiek. Został w mojej pamięci jako człowiek bardzo ciepły, a chciałbym, żeby wszyscy inni, którzy mogą się zetknąć z jego twórczością, poznali świat, z którym on obcował.
0: Jury oceniało pracę w dwóch kategoriach wiekowych. Komisji przewodniczył Bartosz Bednarski. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła Marcelina Żebrowska. W starszej kategorii triumfowała Weronika Nadolska, obie z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 w Rypinie. W rywalizacji konkursowej uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Do konkursu zgłoszono blisko 90 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych. Uczeń szkoły podstawowej numer 1 w Działdowie odniósł sukces w ogólnopolskim konkursie historycznym. Michał Przybyszewski z klasy 7 wygrał etap ponadwojewódzki 31. konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy. Uczeń jako jedyny reprezentant województwa warmińsko-mazurskiego zakwalifikował się do finałowej gali w Warszawie. W zawodach laureatów od 10 do 12 czerwca weźmie udział tylko 60 uczniów z całej Polski. Sukces Michała to efekt wiedzy, systematycznej pracy i zainteresowania historią. Gratulacje otrzymał również nauczyciel historii Dariusz Piotrowicz, który przygotowywał ucznia do konkursu. Sport. Złoty medal Mistrzostw Europy w trójboju siłowym dla zawodnika z naszego regionu. Mariusz Grodkowski z Chamska zakończył rywalizację na najwyższym stopniu podium z łącznym wynikiem 755 kg. Sportowiec poprawił swój wynik z ubiegłorocznych Mistrzostw Europy o 10 kg. Wtedy zdobył srebro. Jak podkreśla, przed nim jeszcze sporo pracy i korekty błędów technicznych. Zawodnik podziękował trenerowi Arkadiuszowi Staszewskiemu za przygotowanie do startu oraz Hubertowi Kończakowi za pomoc podczas zawodów. Teraz przed mistrzem kolejne wyzwanie. Za niespełna miesiąc wystartuje w Mistrzostwach Świata w wyciskaniu leżąc w Raszynie. Będzie to jego pierwszy międzynarodowy start przed polską publicznością. KS Górno Nowy Świt z Pucharem Polski. Futsalistki z naszego regionu na własnym terenie pokonały zespół KS Uniwersytet Jagielloński. Górznianki zdominowały rywalki. Drugie spotkanie zakończyło się wynikiem 10-2. W dwumeczu KS Górno Nowy Świt wygrał 18-4. Pewny triumf w ostatnim starciu obrazuje kapitalny sezon rozegrany przez drużynę Grzegorza Bały, podwójna korona i walka na scenie europejskiej. Po domowej porażce z rezerwami Jagiellonii Mławianka Mława nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. W tę niedzielę podejmie na wyjeździe Widzew Łódź 2 w ramach 32. kolejki trzeciej ligi. Dwie porażki z rzędu sprawiły, że każde kolejne starcie jest dla Dumy Zawkrza jak mecz o wszystko. Przewaga nad strefą spadkową jest minimalna, zatem każde potknięcie może zakończyć się katastrofalnymi konsekwencjami dla drużyny Marka Gołębiewskiego. Szkoleniowiec odmienił grę drużyny, ale skutki słabej pierwszej części sezonu są odczuwalne. Widzew zajmuje aktualnie 7. miejsce w klasyfikacji, jest w kapitalnej dyspozycji, wygrywając wszystkie ze swoich ostatnich 6 spotkań. Najbardziej imponującym był triumf nad KAT-em Mławianki Jagiellonią Białystok 2, wynikiem aż 1-4. Początek niedzielnego meczu o godzinie 12:00. Jurand Ciechanów kończy sezon porażką ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe wynikiem 25-33. Rycerze nie byli stawiani w roli faworytów przed spotkaniem. Śląsk już przed pojedynkiem przypieczętował zdobycie tytułu Ligi Centralnej. Jurand nie radził sobie w minionej kampanii w roli gości. Różnica klas była widoczna na boisku. Drużyna z Ciechanowa kończy ligowe zmagania na 6. miejscu, tuż przed AKPR AZS AWF Biała Podlaska. Wśród największych problemów ekipy należy wymienić nieskuteczność, która wyraźnie przyczyniła się do utraty wielu punktów na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zawodnicy będą trenowali jeszcze do końca maja, potem przyjdzie czas na zasłużony odpoczynek, aż nastąpi pora na okres przygotowawczy do następnego sezonu ligowego. Drugie Mistrzostwa Powiatu Mławskiego w pływaniu zostały zorganizowane wspólnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Klub Marlin Mława. Na starcie zawodów dla młodych adeptów pływania stanęło aż 175 zawodników z 18 szkół z regionu. To bardzo cieszy szkoleniowca Marlina Tomasza Szczepańskiego.
13: To wygląda bardzo optymistycznie dla nas, dla Mławy, dla powiatu całego mławskiego. Dotarło na te zawody do nas 175 dzieciaków z powiatu z 18 szkół, więc naprawdę robi to wrażenie.
0: Trener zauważa też, jak istotna jest rywalizacja w życiu najmłodszych sportowców, którzy dopiero budują swoją pasję do treningów i zdobywania medali.
13: Takie zawody są potrzebne w Mławie, ponieważ w Mławie i w okolicach Mławy bardzo dużo dzieci pływa i będziemy nadal to robić. Są dzieciaki zadowolone, a po drugie to one potrzebują takiej rywalizacji między sobą, żeby one się mogły spotkać, bo gdzieś tam pływają, trenują, gdzieś w prywatne lekcje, w jakichś klubach, a tak naprawdę nigdy się nie spotykają między sobą, nie rywalizują, dlatego takie zawody są potrzebne.
0: W klasyfikacji medalowej zwyciężyła reprezentacja szkoły podstawowej nr 1 w Mławie, zdobywając 10 złotych krążków. W mławskiej hali sportowej odbyła się sobótka z full kontaktem. Została zorganizowana przez Kickboxing Team Tkaczyk Mława pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Przeprowadzono 16 pojedynków, w których uczestniczyli zawodnicy z Mławy, Ciechanowa, Działdowa, Poznania, Kołobrzegu, Częstochowy i Grodziska Mazowieckiego. Znakomicie zaprezentowali się zawodnicy zespołu gospodarzy, kończąc zawody z bilansem 3 wygranych Aleksandra Gajewskiego, Gabriela Gajewskiego i Kacpra Trzaskowskiego oraz 2 remisów Kamila Krajewskiego i Gabriela Dorockiego. Nagrodą dla najlepszego zawodnika został nagrodzony Gabriel Gajewski, reprezentujący drużynę z Mławy. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Radia 7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie rozpoczął zapisy na kolejną edycję rodzinnego rajdu rowerowego. Odbędzie się 21 czerwca w pierwszy dzień lata. Rowerzyści przejadą trasą przez Księży Dwór, Wysoką, Priomę i Płośnicę do Małego Łęcka. Tam zaplanowano dłuższy postój. Uczestników będą gościły panie z koła gospodyń wiejskich w Małym Łęcku. Organizatorzy przygotowali także konkursy z nagrodami. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Dyrektor MOSiR-u Kacper Leśny przypomina również o rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski i zachęca do kręcenia kilometrów dla Działdowa w aplikacji Aktywne Miasta. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. Odbyły się zawody spinningowe par z Łodzi o Puchar Jeziora Dąbrowa Wielka. Do rywalizacji stanęło 41 dwuosobowych załóg. Organizatorem wydarzenia było Ostruckie Towarzystwo Wędkarskie Koło nr 6 Sandacz w Działdowie. Zawodnicy przez 7 godzin łowili drapieżniki na akwenie Dąbrowa Wielka. W czasie zawodów zgłoszono 97 szczupaków i jednego okonia. Ryby po zmierzeniu wracały do wody zgodnie z zasadą złów i wypuść. Zawody odbywały się na atrakcyjnym rybnym jeziorze, mówi prezes Ostruckiego Towarzystwa Wędkarskiego Sandacz w Działdowie Stanisław Krzysztof Słowiński.
14: No jest szczupak, jest okoń, także na drapieżnika jest bardzo dobrze. No, ewentualnie jest i biała ryba, jak jest leszcz, no jest sieja też, nie? To jest dosyć ciekawe jezioro, bo to jest dosyć głębokie, ponad 30 parę metrów, czyli 34 metry gdzieś tak. I to jest właśnie zaraz za wyspą, między wyspą a dalszą częścią.
0: W tego typu zawodach najważniejsza jest integracja, dodaje prezes.
14: Wędkarz zawsze szuka, gdzie tylko woda się znajdzie. Ale to jest przy okazji relaks, wypoczynek. Jest to bardzo dobra taka atmosfera. Wędkarze się spotykają, rozmawiają ze sobą, wymieniają się. Także no, pod tym kątem wszystko się robi, żeby wędkarz był zadowolony.
0: Podczas zawodów wykorzystywano aplikację, za pomocą której wędkarze fotografowali ryby na specjalnych miarkach, a system automatycznie przeliczał wyniki na punkty. Dzięki temu klasyfikacja była uaktualniana na bieżąco. Zawody odbyły się pod patronatem starostów powiatów Działdowskiego i Ostruckiego oraz samorządowców z gminy Działdowskiego, Dąbrówno i Rybno. Partnerem wydarzenia było także gospodarstwo rybackie Warlity Wielkie. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja @radio7.pl. Jarosław Wydra, miłego dnia, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Na co dzień.
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Baza Kolei Mazowieckich otwarta w Radomiu. Za chwilę szczegóły. Będzie łatwiej budować ścieżki rowerowe w regionie. Sprawą zajęli się radni województwa mazowieckiego. A na koniec sprawdzimy ofertę marszałkowskich instytucji kultury na Noc Muzeów. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: To ważna inwestycja w tym rejonie Mazowsza. Otwarta została nowa baza utrzymaniowo-naprawcza Kolei Mazowieckich w Radomiu. To pierwsze zaplecze spółki położone w południowej części województwa, które ułatwi proces utrzymania pojazdów obsługujących linie kolejowe subregionu radomskiego, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Dzięki temu będą pojazdy utrzymywane w najlepszym stanie technicznym, ale też myte, konserwowane. Jest to bardzo ważna inwestycja.
2: Nowa sekcja zapewni zatrudnienie dla ponad 160 osób, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Zapadła decyzja, że nie 120 miejsc pracy, a 160 miejsc pracy będzie właśnie w tej serwisowni. Bardzo się z tego cieszę.
2: Inwestycja całkowicie została sfinansowana z budżetu Mazowsza, a jej wartość to 78 milionów złotych.
1: Szukamy najlepszych.
2: To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie kultury w regionie. Trwa nabór wniosków do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody, która wyróżnia twórców i społeczników. Już od ponad ćwierćwiecza statuetkę otrzymują osoby i organizacje, które swoją działalnością wykraczają poza wymiar lokalny i stają się źródłem inspiracji dla innych, mówi marszałek Adam Struzik.
5: Nagradzamy ludzi nietuzinkowych, jak ja to mówię, zwyczajnych, niezwyczajnych czy nadzwyczajnych. Więc czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń.
2: Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca. Spośród nominowanych osób kapituła konkursu wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.
1: W drodze.
2: Ścieżki rowerowe, podobnie jak drogi, Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do władz państwowych o zmiany w przepisach przy inwestycjach dla jednośladów. Często pojawia się problem z uzyskaniem terenów pod budowę ścieżek, tłumaczy marszałek Adam Struzik.
5: Inwestycje w infrastrukturę drogową, czyli ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, napotykają na szereg problemów, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie pozyskania nieruchomości. No, duży problem jest w lasach państwowych, możliwość budowy ścieżek na wałach przeciwpowodziowych.
2: Zmiany mają pomóc lokalnym włodarzom w całym kraju, dodaje radna województwa mazowieckiego Sylwia Lacek.
6: Projektowanie, ale przede wszystkim o wykup gruntów, w zasadzie przejmowanie na mocy prawa gruntów, wykup nieruchomości w postaci odszkodowań.
2: Propozycje zmian trafiły m.in. do Ministerstwa Infrastruktury.
1: Uwaga, konkurs!
2: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej, jej ochrona i opieka nad budynkami. W województwie mazowieckim mamy sporo takich obiektów, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
7: Mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
2: Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów drewnianych, nie wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i zostały wybudowane do 1970 roku. Mogą to być m.in. budynki mieszkalne, publiczne, gospodarcze, przemysłowe i rzemieślnicze. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
8: Są bardzo duże nagrody, za pierwsze miejsce prawie 13 tysięcy złotych.
2: Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie mazowia.pl.
1: Mazowsze zaprasza.
2: Spędźcie Noc Muzeów w marszałkowskich instytucjach kultury. Już w nocy z 16 na 17 maja serdecznie zapraszamy mieszkańców Mazowsza do skorzystania z oferty muzeów i teatrów na terenie całego województwa. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych atrakcji, mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
9: Najbliższy weekend to weekend Nocy Muzeów na Mazowszu. Zapraszamy do instytucji kultury, które są prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego. Od wschodu do zachodu, od południa do północy Mazowsza oczywiście możemy przemierzać szlakiem instytucji kultury. Sprawdźmy, które instytucje i co oferują i wybierzmy się w piękną podróż po Mazowszu.
2: Atrakcje dla zwiedzających przygotowało Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Na Zamku Książąt Mazowieckich odbędzie się m.in. pokaz walk rycerskich, mówi Nina Matczak, kierownik działu promocji i komunikacji w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
10: Na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie od godziny 18 rozpocznie się pełen atrakcji program historyczno-filmowy. Na dziedzińcu będzie można zobaczyć prezentację uzbrojenia oraz pokazy walk rycerskich w wykonaniu chorągwi rycerstwa ziemi ciechanowskiej. Na późniejszy wieczór zachęcamy zabrać ze sobą kocyki, bo na dziedzińcu zamkowym będzie można usiąść i obejrzeć ostatni pojedynek Ridleya Scotta. Przez cały czas dostępne będą atrakcje towarzyszące. Zbrojownia, tor łuczniczy, średniowieczne gry planszowe oraz nauka walk na miękkie miecze.
2: Tego dnia zachęcamy także do odwiedzin Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie, gdzie odbędzie się m.in. pokaz Teatru Ognia.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
11: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
12: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
14: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242

0: Reklama.
1: Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenia. Telefon 516 177 547. 516 177 547. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
3: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden prowadzony.
2: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tadek Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Josera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Josilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Josilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Reklama.
7: Zbliża się godzina 9.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin. To akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
10: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
9: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
11: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
9: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodzin potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe czipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 16 maja. W 1940 roku urodzony w Wierzbicy Pańskiej w gminie Dzierżążnia w powiecie płońskim Eugeniusz Dobaczewski został aresztowany przez Niemców. Najpierw przebywał w Tylży, a później w obozie koncentracyjnym KL-Soldau w Działdowie, gdzie został zamordowany. Był członkiem Międzynarodowego Związku Okulistów i Towarzystwa Przyjaciół Nauk, senator RP. W 2003 roku Czech Mirosław Copiak został trenerem Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, z którym po raz pierwszy w historii klubu awansował do pierwszej ligi z drugiego miejsca poprzez baraże ze Szczakowianką Jaworzno.
3: Nie będę robił analizy tego meczu, ja powiem tylko to, że chłopaki grali fantastycznie.
2: W 2020 roku urodzona w Ciechanowie Alicja Szemplińska wystąpiła w koncercie Światło dla Europy, który zastąpił konkurs piosenki Eurowizji. Alicja Szemplińska miała na nim reprezentować Polskę, jednak został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Urodzili się w 1891 roku w Lekowie w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim Józef Włodek, burmistrz Mławy. W 1907 roku w Brodowie w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim Edward Małek, działacz mazurski, nauczyciel, pastor kościoła ewangelicko-metodystycznego w Ełku, autor książki Gdzie jest moja ojczyzna? Wspomnienia, młodszy brat Karola Małka. W 1908 roku w Pietrzyku w gminie Lutocin w powiecie żuromińskim Jan Malinowski, żołnierz Armii Krajowej. Po wojnie służył w batalionie Znicz, dowodzonym przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Walczył w oddziale Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie Mławy, Płocka, Rypina, Sierpca i Płońska. Poległ niedaleko Sinogóry w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim podczas obławy zorganizowanej przez funkcjonariuszy Rypińskiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego. W 1926 roku w Ciechanowie Sławomir Smoleński, ekonomista, geograf, redaktor i administrator. W 1930 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Kazimierz Komoszyński, pseudonim Kajtek, najmłodszy z żołnierzy drugiego plutonu dowodzonego przez Andrzeja Różyckiego, pseudonim Zjawa, a wchodzącego w skład batalionu ruchu oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Wraz z rodzicami skazany przez komunistów na 2 lata ciężkich robót w kamieniołomach. W 1936 roku w Grudkach w gminie Płośnica w powiecie działdowskim Daniela Irena Hadraszek, posłanka na Sejm PRL, wcześniej pracowała w Powiatowym Urzędzie Łączności w Działdowie, a następnie w PSS z Połem w Grupie i Kołobrzegu. W 1940 roku Jan Powierski, urodzony w Szczuce w gminie Brodnica, historyk mediewista, profesor nauk humanistycznych. W 1974 roku w Brodnicy Irena Lichnerowicz Augustyn, urzędniczka państwowa i dyplomatka, ambasador RP na Cyprze.
4: Bądźmy razem, niech żyje niepodległa.
2: Zmarli w 1762 roku Stanisław Antoni Krasiński, generał wojsk koronnych, starosta Przasnyski. W 1922 roku w Działdowie Wilhelm Karl Małek, rzeźnik, założył sklep w Działdowie. W 2010 roku ksiądz Wacław Gapiński. Urodził się w Bieżuniu w powiecie żuromińskim. Został mianowany proboszczem parafii katedralnej świętego Zygmunta w Płocku. Znany ze swej dobroci, otwartości i serdeczności. Jego urzędowanie wiąże się z ważnymi wydarzeniami, m.in. wizytą Jana Pawła II, kapelan licznych lokalnych organizacji, m.in. Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników czy Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
9: Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
2: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli 3 Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu, wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
2: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromińsku oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy. Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Góralski zespół Zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
3: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
2: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
4: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
2: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.

0: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
8: Reklama.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Góralski zespół zbuje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
3: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
2: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już cztery wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
2: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, wodogrzmoty Mickiewicza.
2: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.00.

0: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromini oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Góralski zespół zbuje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, Twoje źródło ciepła.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
3: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
2: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
4: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
2: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka, mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benficą Lizbona. Mourinho the Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej, niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.

0: Reklama.
1: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment. Kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Góralski zespół Zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.
7: Brawo!

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
3: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
2: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
4: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
2: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy warty Mateusz Bieniek.
5: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
2: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
6: Aisha.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Góralski zespół Zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Explosion Borkowo. 16 maja zapraszamy na kolejną imprezę na letniej strefie oraz na letniej sali klubowej. Tej nocy wystąpi dla Was Matt Sonic ze swoim najnowszym hitem Noc nad Wisłą.
6: Chciałbym złapać ją w sieć nocą gdzieś nad Wisłą, zrobić album ze strefy.
5: Więcej informacji na naszym Facebooku Explosion Borkowo.
0: Reklama.
7: Tego się teraz.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów. W całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabu wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MON-u tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
4: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
3: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
2: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W Warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
5: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
2: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi według kościelnych przekazów, miała moc uzdrawiania.

0: Reklama.
1: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
2: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
7: Góralski zespół Zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, twoje źródło ciepła.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Explosion Borkowo. 16 maja zapraszamy na kolejną imprezę na letniej strefie oraz na letniej sali klubowej. Tej nocy wystąpi dla Was Matt Sonic ze swoim najnowszym hitem Noc nad Wisłą.
4: Chciałbym złapać ją w sieć, nocą gdzieś nad Wisłą, zrobić album ze strefy.
3: Więcej informacji na naszym Facebooku Explosion Borkowo.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
3: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
2: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
4: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co mamy. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
2: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 16 maja. W 1940 roku urodzony w Wierzbicy Pańskiej w gminie Dzierżążnia w powiecie płońskim Eugeniusz Dobaczewski został aresztowany przez Niemców. Najpierw przebywał w Tylży, a później w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, gdzie został zamordowany. Był członkiem Międzynarodowego Związku Okulistów i Towarzystwa Przyjaciół Nauk, senator RP. W 2003 roku Czech Mirosław Copiak został trenerem Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, z którym po raz pierwszy w historii klubu awansował do pierwszej ligi z drugiego miejsca poprzez baraże ze Szczakowianką Jaworzno.
3: Nie będę robił analizy tego meczu, ja powiem tylko to, że chłopaki grali fantastycznie.
2: W 2020 roku urodzona w Ciechanowie Alicja Szemplińska wystąpiła w koncercie Światło dla Europy, który zastąpił konkurs piosenki Eurowizji. Alicja Szemplińska miała na nim reprezentować Polskę, jednak został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Urodzili się. W 1891 roku w Lekowie w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim Józef Włodek, burmistrz Mławy. W 1907 roku w Brodowie w gminie Iłowa Osada w powiecie działdowskim Edward Małek, działacz mazurski, nauczyciel, pastor kościoła ewangelicko-metodystycznego w Ełku, autor książki Gdzie jest moja ojczyzna? Wspomnienia, młodszy brat Karola Małka. W 1908 roku w Pietrzyku w gminie Lutocin w powiecie żuromińskim Jan Malinowski, żołnierz Armii Krajowej. Po wojnie służył w batalionie Znicz, dowodzonym przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Walczył w oddziale Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie Mławy, Płocka, Rypina, Sierpca i Płońska. Poległ niedaleko Sinogóry w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim podczas obławy zorganizowanej przez funkcjonariuszy Rypińskiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego. W 1926 roku w Ciechanowie Sławomir Smoleński, ekonomista, geograf, redaktor i administrator. W 1930 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Kazimierz Komoszyński, pseudonim Kajtek, najmłodszy z żołnierzy 2. plutonu dowodzonego przez Andrzeja Różyckiego, pseudonim Zjawa, a wchodzącego w skład batalionu Ruchu Oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego, wraz z rodzicami skazany przez komunistów na 2 lata ciężkich robót w kamieniołomach. W 1936 roku w Grudkach w gminie Płośnica w powiecie działdowskim Daniela Irena Hadraszek, posłanka na Sejm PRL, wcześniej pracowała w Powiatowym Urzędzie Łączności w Działdowie, a następnie w PSS z Połem w Grupie i Kołobrzegu. W 1940 roku Jan Powierski, urodzony w Szczuce w gminie Brodnica, historyk mediewista, profesor nauk humanistycznych. W 1974 roku w Brodnicy Irena Lichnerowicz Augustyn, urzędniczka państwowa i dyplomatka, ambasador RP na Cyprze.
4: Bądźmy razem, niech żyje niepodległa.
2: Zmarli w 1762 roku Stanisław Antoni Krasiński, generał wojsk koronnych, starosta Przasnyski. W 1922 roku w Działdowie Wilhelm Karl Małek, rzeźnik, założył sklep w Działdowie. W 2010 roku ksiądz Wacław Gapiński. Urodził się w Bieżuniu w powiecie żuromińskim. Został mianowany proboszczem parafii katedralnej świętego Zygmunta w Płocku. Znany ze swej dobroci, otwartości i serdeczności. Jego urzędowanie wiąże się z ważnymi wydarzeniami, m.in. wizytą Jana Pawła II, kapelan licznych lokalnych organizacji, m.in. Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników czy Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

0: Reklama. Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenie. Telefon 516 177 547. 516 177 547. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Explosion Borkowo. 16 maja zapraszamy na kolejną imprezę na letniej strefie oraz na letniej sali klubowej. Tej nocy wystąpi dla Was Matt Sonic ze swoim najnowszym hitem Noc nad Wisłą.
5: Chciałbym złapać ją w sieć, nocą gdzieś nad Wisłą.
4: Więcej informacji na naszym Facebooku Explosion Borkowo.
0: Reklama.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Góralski zespół Zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
7: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów, w Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioło.
3: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
2: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej z części Strefy Gazy. Szef sztabu USA generał Christophe Leneve mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4 tysiące wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
4: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derler z Muzeum Marynarki Wojennej.
5: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2.
4: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
6: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
4: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
2: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Josera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trafi kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Góralski zespół zbuje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w Sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się noc muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
3: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca Wam dziękuję.
2: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się noc muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
4: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
2: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Lewandowski odchodzi z Barcelony. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Burze na południowym wschodzie Polski, ostrzegają meteorolodzy. Gdzie diabeł mówi dobranoc, tak Muzeum Śląskie zaprasza na Noc Muzeów. Już się zaczęła. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W 4 sezonach 3 tytuły mistrzowskie, do tego Puchar Króla, 2 Superpuchary Hiszpanii i Korona Króla Strzelców La Liga. Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Polak poinformował o tym kibiców osobiście w mediach społecznościowych. To, czego Lewy dokonał w Katalonii, zostanie zapamiętane na zawsze, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
3: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chylę nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Stał się legendą Barcelony.
2: Robert Lewandowski rozegrał w Barcelonie 191 meczów. Strzelił 119 bramek. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Barsa podejmie Betis. Piłkarz nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Przedstawiciele państw europejskich mieli zacząć rozmowy z Iranem o sytuacji w cieśninie Ormuz, tak twierdzi państwowa telewizja w Iranie. Teheran ogłosił, że będzie przepuszczać tylko statki krajów współpracujących z Iranem i będzie brać za to opłatę. Szwedzka Straż Przybrzeżna zatrzymała drugiego członka załogi statku z rosyjskiej floty Cieni. Jednostka została zajęta przez szwedzkie służby w marcu. Tankowiec jest objęty europejskimi sankcjami. Pływał między Rosją a Brazylią. Połowę załogi stanowią Rosjanie. Twierdzili, że statek należy do Komorów, innym razem, że do Kamerunu. Obie informacje są fałszywe. Wieczorem przez południowo-wschodnie krańce Polski mogą jeszcze przechodzić burze. Synoptycy wydali dla tego regionu ostrzeżenia. Chmury i deszcz będą według ostatnich prognoz jeszcze do poniedziałku. Gdzie diabeł mówi dobranoc, to dzisiejsze hasło w Muzeum Śląskim w Katowicach. Podobnie jak setki instytucji kultury w całym kraju, bierze ono udział w Nocy Muzeów.
4: W Noc Muzeów odwiedzi nas duża rodzina diabełków, które ukryją się w zakamarkach naszego muzeum. Kto z Was odnajdzie je wszystkie, otrzyma nagrodę. Dla tych, którzy najbardziej cenią sobie bliski kontakt z dziełem sztuki, zapraszamy na oprowadzania pod wspólnym tytułem Diabeł tkwi w szczegółach.
2: Zaprasza Monika Czernik-Czublun z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Jest już otwarte. Można zwiedzać do północy.
5: Pogoda.
2: 11 do 12 stopni jutro na Śląsku i w Małopolsce, tu najchłodniej. W centrum od 12 do 17, a najcieplej na Podkarpaciu 20. Niebo przeważnie zachmurzone, bez deszczu tylko na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Poniedziałek też jeszcze częściowo deszczowy i z temperaturą poniżej 20 stopni.
6: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.
1: No słuchajcie, kochani, to piosenka dla wszystkich tych, którzy tego właśnie wieczoru chcą nauczyć się tańczyć.